mare sune ta spor. Nevroši mešoni mechalasi, a tromi to skalpasi, o vok to vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerik si skato de birasi, a tromi to skalpasi.